fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rast, kristalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia Amor, Ramasa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rast, kristalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia Amor, Ramasa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rast, kristalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Pametan lijep. Ali pa ti sam